0: jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo stade, nemaj neger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še Katja Naj in najprej Katy Perry, pa bo tu že Tine. Veš, kaj gre cajt? Torek, 18. august je danes, lepo, da ste z nami.